Ja, daj povedano, če ni res profuknen, no, mislim. Treba utopit pizdam v materi, ne. Fuck, ej. A? Jodo forum, eh? Oh, fuck. Dobre. Maš tisto... Tango Lidzjakovski je sva šla čez, ne? Okej. Okay.